zwykły, temny i silny, to umieć w odtepę zajem. Na końcu walce przestaną widzieć.